ndaonze 314 tiche dzina imwe aliponango alipanto kodzi mwadza mwafika masiku alidi wagwanto kodzi Justa Mola Afromingo Batu muno munzinda hobera Beira nkwipadira basa, eh? Beira nkwishandira.